0: druga grada.
1: Radio Zadar. Jedan od nas. Radio Zadar.
0: Dobro jutro, Zadre. Ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar.